0: Nad miastem wisi jeszcze gruba warstwa chmur, a słońca póki co nie uświadczyły.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Skoro dzisiaj mamy dzień bez samochodu, to po szóstej ostatni raz przejedziemy się maluszkiem, czyli Fiatem 126P.
3: Po szóstej też wyciągniemy dla was bardzo, bardzo smakowity kawałek spod lady, czyli taki z kategorii łomatko, jak my dawno tego nie słyszeliśmy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorkowy poranek gramy kombi 4 po szóstej.

0: Wolność, wolność, chciałoby się. No jeszcze troszkę. Do piątku, do tej odrobiny naszej wolności musimy doczekać. Mamy wtorek, właśnie ten dzień mówimy. Dzień dobry wam mówimy tego dnia. 11 minut po 6. 22 dzień września w kalendarzu. No i czas zajrzeć do tego kalendarza, do środka. Co tam mamy?
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Nosorożca, a 26 lat temu zakończono produkcję Fiata 126P. No, słuchajcie, no i nacieszmy się tym dniem, bo to ostatni dzień lata.
2: No nie do wiary, jak to zleciało. Lato się kończy. Nie zapomnimy nigdy, nigdy tych dwóch upalnych dni. Od teraz czekają nas tylko chłód, deszcz, upokorzenie, śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem, błoto pośniegowe, sól drogowa na obuwiu. Mam mówić dalej?
0: No tak, tak, tak dla nas brzmi początek jesieni. Oj, oj, oj, oj. A dla was? 22, 4, 4 i 3 zera, no to dzwońcie i dajcie głos taki ostatnioletni i początkowo jesienny. Jak według was brzmi początek jesieni? 2, 4, 4 i 3 zera. 12 minut po 6, Lena i Satellite.

0: Mama Sanders z Modern Talking znowu wskoczył w krótkie skórzane portki i obecnie jest widziany pod namiotami Oktoberfestu w Monachium, który to Oktoberfest wystartował ostatni piątek i potrwa do pierwszej soboty października. Co my na ten cały Oktoberfest? No nie mówimy nie!
1: Od razu się człowiek o wiele lepiej robi, prawda? Do Oktoberfestu to my jeszcze dzisiaj wrócimy. Na takiej okazji nie można przegapić. A za chwilę zagramy stosownie do pory. Oczęta jeszcze zamknięte i oddział zamknięty w Radiu Złote Przeboje będzie. A wy bądźcie z nami od samego rana.

0: pierwsza Vanessa Paradis śpiewa Bima Baby w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Po drugie, już nie poniedziałek dzisiaj, czyli wstaje się odrobinę lżej. Przyznacie, że troszkę lżej, a my sprawdzamy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Elka. Oprócz tego, że zespołam do pracy i nie mogę się zebrać, to ja jestem bez kawki, ale serdecznie was pozdrawiam. I miło was słyszeć tak z rana. I miłego dnia wam życzę. Pa.
2: Pan, dziękujemy. Pa, pa. Nasza słuchaczka jest dowodem na to, że jak człowiek zaśpi i sobie pośpi, no, to od razu lepiej się czuje,
0: tak,
2: prawda?
0: Od razu
3: prawda? Nawet bez kawy, oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0, to w takim razie przypominamy, to jest numer dla tych, którzy tak jak słuchaczka Elka zaspali na apel poradny radia Złote Przeboje. Wy dzwonicie, a my gramy Pet Shop Boys, It's a Sin. Jest w 6:30 we wtorek.

0: co prawda Per Gessle z odnowionym składem Roxette na razie nie planuje występów w Polsce, ale można za to zobaczyć u nas specjalny projekt Tribute Hello Roxette z udziałem Olgi Szomańskiej. Koncerty na jesień w Krakowie, Toruniu, Jasionce koło Rzeszowa, a w grudniu także zagrają w Tychach.
1: Grudzień, no tak, no niecałe dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, niecałe 100 dni, uwierzycie, jak to poleciało, a jak to zleci. Pora chyba zacząć myśleć o prezentach. Za 23 minuty będzie godzina 7, a u nas za chwilę warszawska kapela Buzu Skład i Kocie Sprawy, czyli coś dla tych, którzy nie ogarniają dzisiaj tej kuwety.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Złote Przeboje w drodze.
5: Ruch powoli rośnie, trasa toruńska łapie pierwsze zagęszczenie. Przypominam, dziś w całej stolicy komunikacja miejska jeździ za darmo. Kasowniki, wyłączone bramki, otwarte, kierowcy z Wawra. Uwaga na nowe trasy drogowe. Zamknięto wjazd w trakt lubelski od strony wału Miedzeszyńskiego.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: jeśli Shakin Stevens was nie obudził, to może teraz przebój z kategorii wow, czyli jak my dawno tego nie słyszeliśmy, mamy coś idealnego na ostatni dzień lata. Uwaga, uwaga, to będzie przebój belgijskiej grupy Paradiso. Kawałek, który osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów we Włoszech, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji. W Belgii osiągnął drugie miejsce na liście przebojów.
1: No ale ostatecznie po latach ten kawałek uznawany jest za jeden z najbardziej kultowych, imprezowych hitów lat 90. na całym świecie. I jest jak wspomnienie wakacji z czasów, w których jeszcze łokieć nie łupał na deszcz, kiedy bioderko nie wysiadało po kilku wygibasach na parkiecie. I nie było jeszcze w TV tańca z gwiazdami, więc wszystko tańczyło się w stylu 2 na 1 i 3 w pamięci, tak? To jakoś tak szło. No to kochanie, odpalamy naszego kaseciaka. No i lecimy z Bailando, grupy Paradiso. Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 11 minut 7.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Like You, Kamaro śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my w tej chwili chcemy gorąco pozdrowić wszystkich, którzy uznali w tym sezonie, że w związku z globalnym ociepleniem warto kupić w Polsce skuter, kabrioleta albo żaglówkę. Ogłaszamy, że sezon, który się zaczął przedwczoraj, dzisiaj się skończył, przyszła zima, spadł śnieg.
1: W Tatrach pogoda zrobiła prawdziwy zwrot akcji, właśnie śnieg, gwałtownie spadła temperatura. O tym, co teraz trzeba mieć w plecaku i na sobie, podpowiemy w wiadomościach o 7:00.

0: 22 września mamy dzisiaj, jest 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Granica z Ukrainą będzie lepiej zabezpieczona, przybędzie także syren alarmowych. Zima w Tatrach. Sypnęło śniegiem, a temperatura gwałtownie spadła. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w czasie ponad 10-godzinnej rozprawy przysłuchał już ostatnie osoby. Trzech biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, zwraca uwagę na słowa, które padły z ust jednego z biegłych.
2: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Prokuratura już zapowiedziała, że w mowie końcowej będzie wnosić o najwyższy wymiar kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i auto czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. W 2 powiatach na Lubelszczyźnie i 1 w Małopolsce zawyją dziś syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening dziś i jutro od 10 do 12, w powiecie chrubieszowskim dziś od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia dziś od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
4: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy kadrowicze

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W lutówki warszawskie błyskawicznie łapią temperaturę. Szkoda, że takiej temperatury nie łapią warszawskie termometry. Gorąco na Alei Jerozolimskiej i Prymasa Tysiąclecia. Tam już jest naprawdę ciasno. Wawer ma dzisiaj mocno pod górkę przez zamknięty wjazd w trakt lubelski. Niebo wciąż w Warszawie zachmurzone. Na termometrach temperatura uparcie trzyma się 9 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia mamy dzisiaj dobić do 17. Jak prognozują synoptycy, w ciągu dnia niestety mogą pojawić się opady deszczu. Spory wiatr też będzie nam towarzyszył przez większość dnia, a ciśnienie ma być dzisiaj niskie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry! Podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda. I my tej najskuteczniejszej metody poszukamy wspólnie po siódmej.
3: Po siódmej też udowodnimy, że wszystkie dzieci są nasze, ale niektóre są fajniejsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek witamy Eruption 5 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, mamy temat, bo co tutaj czytamy? Słuchajcie, badania pokazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Przyczyny są różne. Skrępowanie, lęk przed szefem, czyli szefofobia, niewiara w siebie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego dzisiaj jest...
2: Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę.
3: A podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda.
1: No.
3: Może być metoda na pandę. Panda tę podwyżkę. Panda.
2: Albo metoda na dzięcioła. Czyli stukać do drzwi szefa aż do skutku.
1: Aż do skutku. Jaka jeszcze metoda przychodzi wam do głowy? Może na dzika, czyli jak dzik w żołędzie. Idę po swoje tam teraz, dzisiaj. Czekamy na wasze pomysły. 22 44 3 0 to numer telefonu do nas. Można też mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Na za najfajniejszą metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22 44 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Legendarna absolutnie chrypka w radiu, złote przyboje na dzień dobry, Bonnie Tyler. No my, ludzie poranni, rozumiemy taki stan gardła i głosu. Jest 20 minut po godzinie 7, głośno i wyraźnie mówimy, mamy wtorek. No i poranny program radia Złote Przyboje, programem całego narodu chcieliśmy przypomnieć.
1: Zdecydowanie. Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy, lata 80, Irene Cara, lata 90, Dr. Alban, no sami powiedzcie, kto wam tak zagra, no tak się składa, że my tak zagramy. Radio Złote Przeboje, już za chwilę, bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Dzieci są fajne, ale niektóre dzieci są fajniejsze. Rodzice może będą się teraz zarzekać, że to nieprawda, będą się wypierać, strzelać focha, ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że...
1: Że starsze dzieci mają więcej swobody, no. Młodsze mają przekichane, córki mają lepiej niż synowie, no a generalnie... Rodzice najbardziej lubią dzieci bardziej ugodowe i odpowiedzialne, czyli te, które słuchają, nie robią głupot i nie sprawiają kłopotów.
2: Tak, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No. Tak, a zupełnie poważnie, drodzy państwo, ostrzegamy. Dzieci nie śpią. Dzieci się ładują. To jest Radio Złote Przyboje na dzień dobry, a to jest kawałek dla tych, którzy baterie mają jak w tym starym telefonie sprzed 4 lat. Ładujesz, ładujesz i nie działa. I nic. They don't care about us i Michael Jackson. 3 minuty po 7:30.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zespół Phil i Piotr Kupicha, który będzie jedną z gwiazd nowego muzycznego show Polsatu stworzonego na podstawie gry planszowej. Program Hitsters startuje w pierwszy weekend października i Radio Złote Przeboje z mikrofonem też tam będzie.
1: No tak, chwalimy się, ale dlaczego nie? Kto jak nie my? A już za kilka minut elektryczne gitary, piosenka, która pomoże tym, którzy w piątek odkryją, że bałagan to od soboty zrobił się już. Otóż przewróciło się, niech leży. Taką piosenkę zagramy za chwilę i tego się trzymamy. Bądźcie blisko.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Miasto o tej porze zapchane po brzegi, w Warszawie trasa Łazienkowska i Siekierkowska to w tej chwili jeden wielki zderzak, a w zasadzie jazda zderzak w zderzak. Na Pradze pamiętajcie o wczorajszych zwężeniach na rondzie Wiatraczna. Zjazd z Grochowskiej tylko jednym pasem.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Mówi Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: My, Polacy, niechętnie prosimy o podwyżkę. A że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, no to pytamy od rana, jaką metodę na zdobycie tej podwyżki podpowiadacie. 2-2-4-4-3-0.
2: Na kotka. Miau. Coś ty, kotku, chciał? Pieniążków nieco. Co z podwyżką mi przylecą?
3: Moim sposobem na podwyżkę jest negocjacja z szefostwem. Albo dadzą mi podwyżkę, albo odejdę. I koniec końców poszliśmy na kompromis. To znaczy, on nie dał mi podwyżki, a ja nie odszedłem.
4: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa. Czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
1: Na lisa, na dzika, na dzięcioła. Czekamy na kolejne pomysły. 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszą od was metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Proszę, proszę, piłkarze zajechali na zgrupowanie. Jeśli pytacie o formę, to bez zmian. Kurtka, wiatrówka 11 tysięcy złotych, plecak za 13 tysięcy. Skromny kardigan lewego za 700 złotych. I dlatego my mocno trzymamy kciuki za siatkarzy.
1: Tak, dzisiaj nie ma miejsca na potknięcie. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy, rywalem Niemcy. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: 22 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
3: Miały być rozmowy o bezpieczeństwie. Wizyta polskiego ministra obrony w Pentagonie przełożona. W Gdyni wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dziś walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego ministra obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
3: Broń została przekazana do badań.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o szafirowe lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
3: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ten mecz zdecyduje o awansie do grona 4 najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze zagrają dziś o półfinał z reprezentacją Niemiec. Ostatnie spotkanie z Niemcami w lipcu wygraliśmy, ale nie był to pojedynek o stawkę, przestrzega libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
6: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, ale trzeba wyjść na boisko i tam to potwierdzić.
3: Mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na warszawskich ulicach. Na Woli Żelazna i Koralkowa są mocno przebudowane, więc patrzcie uważnie na znaki. I zbliżają się też duże protesty w Śródmieściu. O 10:00 zamkną się aleje ujazdowskie, także bądźcie czujni, żeby nie władować się w korki.

0: Niebo nad Warszawą w końcu zaczęło się nieco przejaśniać, może bez szaleństw, ale dając nadzieję. Nadzieję na to, że może dzisiaj będzie w Warszawie tego słońca więcej, choć w prognozach synoptycy go prawie wcale nie przewidują. Jeżeli chodzi o deszcz, to ten może się pojawić w godzinach popołudniowych, a na termometrach póki co mamy 10 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: jeden z najlepszych, a być może najlepszy koncertowy zespół w historii Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A propos, uwaga, uwaga, mamy bilety, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już nie do wiary 50 lat, tak, czyli na koncert Królowie Życia.
1: No to są, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Ponad dwugodzinne koncerty, na których panowie grają nie tylko kawałki kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni te kapele tworzyli.
0: O tak, i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być, chcecie się bawić z nami, zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia. Tobie właśnie. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami, a kolejne finały, kolejne bilety już dzisiaj po 18. Zadzwonimy do was, jak tylko wrócicie z roboty.
0: O tak, wygrajcie wieczorem o bilety, a my teraz gramy Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: i Desireless. Ta pani nosiła fryzurę na detektywa Rutkowskiego już w 80-tych latach, czyli zanim detektyw Rutkowski ją wymyślił. No, to chcieliśmy powiedzieć. Informuje Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 18 po 8.
1: Dzień dobry. We wtorek o poranku za chwilę King T-Love, a potem sprawdzimy, kto zostanie królem porannej dyskusji, kto dostanie od nas złotą kawę z waszymi ulubionymi prowadzącymi, tymi skromnymi, na pudełku.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Podobno Polacy niechętnie proszą o podwyżkę, czają się po prostu, zabierają się do tego jak pies do jeża i dlatego dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, właśnie prośby o podwyżkę. Zgłosili się do nas mnóstwo metod na uzyskanie tej podwyżki i czas na podsumowanie.
2: Mój sposób to przyczajony tygrys, ukryty smok. Czekam na nadarzającą się okazję i wtedy zaatakuję.
3: Najlepsza podwyżka to jest na księdza. Jezus Maria, o Boże, daj podwyżkę.
4: U mnie to często się odbywa na pandę. Przechodzi się do szefa i się mówi: Pan da.
5: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa, czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
6: No to złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Jakże chytry jak ten lis nieomal. Za wszystkie pomysły dziękujemy, skorzystamy, sprawdzimy, damy znać, dlaczego nie wyszło. A jutro przyjdzie jesień, no i w związku z tym sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cukero, Fornaciari. I ten pan chciał być weterynarzem, studiował weterynarię. Tyle mu z niej zostało, że jak ryknął w Sanremo, to został gwiazdą. A my prosimy, nie rycz. Nie rycz, że dzisiaj dopiero wtorek. Ważne, że nie poniedziałek. Za 23 minuty godzina 9.
1: Za chwilę zestaw muzyczny idealny do słuchania w podróży. Bonnie M, wcześniej Phil Collins i nasze ukochane dekady 80. 90. A propos podróżowania, podpowiemy wam też za moment, jak ominąć korki.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Poranny kocioł w Warszawie nie ustępuje. Główne mosty twardo trzymają w napięciu. Kierowcy z Wawra zmagają się z rozkopanym traktem lubelskim. Uważajcie na autobusy zjeżdżające na objazdy. Od 10:00 przypominam, w Śródmieściu startuje duże zgromadzenie i przemarsz. Zablokowana będzie Aleja Ujazdowska, Wiejska i Bracka.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Ale co to się dzieje? Jesień idzie, proszę Państwa. I bardzo dobrze, chcieliśmy powiedzieć, przyjdzie jutro, tak dokładnie, a my już teraz mamy wiadomość dla tych, którzy tą nową porą roku są przygnębieni. Tak. Bierzcie przykład z naszych sąsiadów.
1: W Monachium trwa od 4 dni święto piwa, Oktoberfest, ale jak zapewniają organizatorzy, w trosce o bezpieczeństwo piwoszy wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności.
0: Ojojoj.
1: Jakie te środki, no to już jest tajemnica.
2: Jeśli coś moglibyśmy zasugerować, to najprościej byłoby chyba owinąć wszystkie ostre kanty w mieście folią bąbelkową. W ogóle to w tym tygodniu obiecujemy zrobić o poranku zawody w jodłowaniu.
1: Tak,
2: jesteście chętni?
0: Tak.
2: No to na pewno to zrobimy, a teraz słuchamy Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 9.09.

0: ostatnie godziny lata. Takimi przebojami właśnie żegnamy wakacyjnymi, plażowymi. Baby, I Love You Ray, Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jesień jutro przyjdzie. A teraz uwaga, szykujcie wiadra, bo węgiel rzucili. A nie, to nie węgiel. Co to?
1: Niesamowita historia. Słuchajcie, w mieszkaniu koło Neapolu policjanci odkryli miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą. Gotówki było tyle, że potrzebne były wiadra.
0: Dawajcie wiadra!
1: Naprawdę, w najbliższych wiadomościach o 9:00 zdradzę, do kogo należała ta fortuna.

0: Mamy godzinę 9, 22 września we wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Konflikt terminów powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony w Pentagonie. Tatry przestawiły się na tryb zimowy. Śnieg, mróz i coraz trudniejsze warunki na szlakach. Karabinierzy odkryli pod Neapolem mafijny skarbiec. Pieniądze wynosili wiadrami. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozioł.
2: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
1: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Poparcie dla Donalda Trumpa leci na łeb, na szyję i jest najniższe w jego całej politycznej karierze. W najnowszym sondażu prezydenta popiera 32% pytanych. Wyborcy coraz gorzej oceniają to, jak Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia Amerykanów, głównie z powodu wojny, którą sam rozpętał.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
1: Dlatego turyści, którzy wybierają się w góry, powinni już wyjąć cieplejsze ubrania. Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mafijny skarbiec pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Banknoty były ukryte w skrytkach, a pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je wiadrami. Gotówka miała należeć do jednego z klanów Camorry, podejrzewanego m.in. o handel narkotykami i wymuszenia.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskinie 2, pokonał tego lwa.
1: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dzisiaj przewaga chmur i opady deszczu, ale na zachodzie w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 16 we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku do 17 w Szczecinie i w Poznaniu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: To już nie poniedziałek i ciągle jeszcze lato. To są dwie dobre wiadomości na początek tego dnia. No a

0: ostatni dzień lata i mamy prawo się czuć dokładnie tak jak w tej piosence. Happy, happy people, szczęśliwi ludzie. Jutro, jeśli obudzimy się z radiem Złote Przeboje, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Grała nam grupa Yazoo, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup, tak dokładnie duetów synth-popowych lat 80. I teraz uwaga, grali razem ledwie 18 miesięcy, ledwie półtora roku, a tak namieszali na muzycznym rynku, że są z nami do dzisiaj w radiu Złote Przeboje. 11 minut po 9.
1: A za chwilę u nas Sheryl Crow, u której dzieje się naprawdę obecnie bardzo dużo. Nowy album Pick You Up zapowiedziała na 9 października i to będzie jej 12 album studyjny, a teraz sobie zagramy jeden z przebojów z jej pierwszej płyty, Tuesday Night Music Club. Pamiętacie? Rok 1994. All I Wanna Do, Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Caro Emerald. To nie tylko wokalistka Karolina van der Leff, ale to cały muzyczny projekt już nie działający niestety. Pani Karolina rozwija obecnie zupełnie nową karierę solową. W październiku wydaje nową płytę, no ale trzeba przyznać, że przeboju A Night Like This słuchamy z przyjemnością do dzisiaj. Dzień dobry, we wtorek, 9:30.
1: Dokładnie, a teraz sięgniemy po film, który poza jedną rzeczą, czyli polskim tytułem Wirujący seks, właściwie żadnych wad nie miał. Film nazywa się Dirty Dancing. No i sięgniemy po piosenkę finałową Bill Medley i Jennifer Warnes. Reżyser, perfekcjonista, tak długo szukał idealnego numeru na finał, że ten nagrywano na 2 tygodnie przed kinową premierą. No i wyszło tak, że Bill Medley swoją partię wokalną śpiewał z zapaleniem gardła. A jak dobrze mu to wyszło, to posłuchacie teraz w radiu Złote Przeboje. No.

0: Prorok jaki, cycuś? Tak by w górach powiedzieli. Jermaine Jackson i Pia Zadara, piosenka o tym, kiedy przyjdzie deszcz, a to wyjrzyjcie za okno, kochani. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, my zapłakani, nie tylko deszczem, że już kończymy, ale wrócimy, dziękujemy.
1: Nie dość, że deszcz, to jeszcze jesień przyjdzie jutro, ale dobra, nie mówiliśmy tego my. Zostawmy to dla biura meteo, te wieści. Na razie my dziękujemy. Iwona Barajska,
2: Piotr
1: Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry, jesienią się cieszę, no bo cóż mam powiedzieć. I teraz...

0: Blues, blues, w niebie same dziury, ale słodki, słodki ból. Rok 1985 i wspaniała Urszula. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i sprawdźmy sobie prognozę pogody na ten wtorek. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Zbliża się godzina 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Ewelina Walczak. Nocna prohibicja w stolicy przynosi pierwsze efekty. Zakaz sprzedaży alkoholu po 22:00 wyraźnie uspokoił warszawskie ulice. Policyjnych interwencji jest o blisko 10% mniej. Jeszcze lepiej wyglądają statystyki wykroczeń. Tu spadek przekracza 15%. Ratusz zapowiada dalsze kontrole. Zamiast wsiadać za kółko, warto dziś wybrać autobus lub tramwaj. Trwa dzień bez samochodu.
6: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką, czyli wszystkimi pojazdami z logo WTP, będzie bezpłatny. Bezpłatne będzie także korzystanie z parkingów P plus R.
5: Do zostawienia kluczyków w domu zachęcał Tomasz Kunter z warszawskiego ZTM-u. A na Żeraniu nowa atrakcja dla najmłodszych. Otwarto tam wodny plac zabaw z budżetu obywatelskiego. Na niespełna 400 metrach kwadratowych zamontowano dysze, którymi dzieci mogą same sterować. Co ciekawe, wodne pompy uruchamiają się podczas zabawy na huśtawkach. To kolejne po parku linowym miejsce do rekreacji w tej okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
5: 12 stopni o tej porze wskazują warszawskie termometry. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 17. Jak prognozują synoptycy, w drugiej połowie dnia mogą pojawić się opady deszczu. Na szczęście dużo mniejsze niż te wczorajsze, które zdominowały popołudnie. Wiatr potrafi mocniej zawiać i obniżyć odczuwalną temperaturę do 8 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
7: Dzień dobry. Przecież to wtorkowe przedpołudnie wrześniowe. To znaczy radość, bo jesień kochają wszyscy, prawda? No właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Elton John.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, robota nie zając, więc w ten wtorek możemy porozmawiać sobie króciutko na taki temat. Co byście na ten temat powiedzieli? Czego macie dziś w pracy po kokardę? Absolutnie po kokardę. 2244 i 3 zera. Już zacieram ręce. Możecie dzwonić albo można mailem robota@złoteprzyboje.pl. Do 12 sobie będziemy gawędzić, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Mi on przypomina takie wiaderko, ja ale uwielbiam, dlatego że sporo kawy się w nim mieści. W szlachetnym kolorze, bo białym. Jeszcze raz, czego macie dziś w pracy po kokardę? 2244 i 3 zera.
0: Robota nie zając.

powstają w wyniku specyficznej budowy mięśnia jarzmowego większego, który u niektórych osób posiada dodatkowy przyczep do głębszych warstw skóry policzka. O czym mowa? O dołeczkach w policzkach. Tak właśnie powstają, a ona przed nami, ona akurat jest z nich znana. Sandra, te dołeczki, pamiętacie? Oczarowały niejednego i w latach 80. i później, a pod tą słodką powierzchownością zadziorna dusza siedziała i wciąż tkwi. Przed nami piosenka Nie będę nigdy Marią Magdaleną, I'll never be Maria Magdalena. Wywołał ten utwór kontrowersję, pobudzał wyobraźnię. No, odwołanie do postaci Marii Magdaleny przez wieki kojarzonej z grzechem nabrało w kontekście tego akurat utworu nowego, bardzo feministycznego znaczenia. Sandra nie śpiewa o grzechu, śpiewa o tym, że nie zamierza podporządkowywać się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. 85. rok, Sandra, a wysłuchać Radia Złote Przyboje, 10.28.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Więc w przerwie w pracy dzwonicie do Radia Złote Przeboje lub piszecie, żeby podzielić się dziś, bo dziś mamy taki temat, tym, czego macie w pracy dosłownie po kokardę.
2: Cześć, ja mam po kokardę nadgodzin. Po prostu jest ich tyle, że nie mam pojęcia, co ja mam z nimi robić. Pozdrawiam, Karol.
3: No dzisiaj mam o kokardę z podlewaniem, cały czas podlewam. Podlewam paprotki na szklarni. Od samego rana i będę podlewał cały tydzień. Pozdrawiam, Andrzej.
1: Łączymy się w bólu naprawdę, wychodząc z założenia, że kiedy dzielimy się bólem, to on się jednak zmniejsza. I jeszcze jedna, teraz taka trudna sytuacja, w której słuchacz ma po kokardę dzisiaj w pracy. Artur pisze tak, po kokardę mam dziś w pracy ciasta. Moje szanowne koleżanki, które serdecznie pozdrawiam, zaczęły żartobliwie rywalizować, które piecze lepsze ciasta. Czy ta od robota kuchennego, czy ta od pieczenia tradycyjnego. Trzecia, nieświadoma koleżanka, której dawno w biurze nie było, przyniosła również ciasto z okazji naszego spotkania, tak więc... Serdecznie Państwa zapraszam na sernik, szarlotkę, brownie i napoleonkę. Arturze, jesteśmy z Tobą. Adres poza anteną podasz. Telefon 2244 i 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl. Czego macie dziś w pracy? Po kokardę. Do 12 sobie gawędzimy, a po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a możecie go sobie podejrzeć na naszym Instagramie.

Póki na to czas i Demono Radio Złote Przeboje. Póki na to czas zaproszę Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy o godzinie 11, a to będzie już za 5 minut. Zostańcie z nami.

0: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. 17 tysięcy mieszkań dla warszawiaków potrzebujących wsparcia. Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na najbliższe 6 lat. W planach jest budowa 5,5 tysiąca lokali społecznych oraz remont kilkunastu tysięcy pustostanów. Ratusz powiększy też pulę mieszkań na wynajem. Wartość całego programu to blisko 14 miliardów złotych. O własne bezpieczeństwo możecie z kolei zadbać dzięki Straży Miejskiej. Funkcjonariusze ruszają z dodatkowymi zapisami na bezpłatne kursy samoobrony, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
3: Instruktorzy dają wiele cennych wskazówek bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską. Co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby nie kusić losu?
2: Żeby zapisać się na trening, wystarczy zadzwonić na straż jutro lub w czwartek. Z kolei o formę zadbacie podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. Od jutra Warszawa zamienia się w wielką sportową arenę. Bieganie, rower, basen, a może nocny wycisk? Do końca miesiąca w stolicy zaplanowano ponad 130 darmowych zajęć. Wielkim finałem będzie sobotnia sportowa noc Be Active Night.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Sprawdzamy warszawskie niebo. Termometry w stolicy wskazują 13,5 stopnia, choć przez wiatr odczuwamy niespełna 11. Wkrótce przejaśnienia, tak. Przed nami jeszcze chwila pod chmurami, ale w okolicach południa ze chmur zacznie przedzierać się słońce. Najlepiej zrobi się około 13, kiedy dobijemy do 16 stopni. Około 14 z kolei warto mieć ze sobą parasol w pogotowiu, bo nad miastem może spaść deszcz.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Cały czas największe przeboje lat 80. i 90., a więc przed nami teraz coś, co wszyscy, którzy kochają lata 80., znają na pamięć. Czyli Pet Shop Boys, Suburbia. Gosia Kościelniak, no i rozmawiamy sobie, większość z nas, wielu z nas w pracy, pracę mamy różną, ale łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki w tym samym czasie, a dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego mamy w pracy po kokardę. No i dzwonicie 22 44 30.

maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie królowie życia. Takie mamy zadanie. Wy piszecie, my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a nagroda to jest podwójny bilet na koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk w Łodzi 11 października. No to już niedługo właściwie. Wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej i to jest muzyczna opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o buncie, o brzmieniu, które się zmieniało przez lata, ale nie straciło swojej tożsamości. No i wiadomo, że usłyszymy utwory, które stały się hymnami pokoleń. A konkurs cały na www.złoteprzyboje.pl. Czekamy tam z podwójnymi zaproszeniami na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. 11 października się odbędzie. A teraz w Radiu Złote Przeboje, Terrestrial Derby i Desiree.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota, nie zając.
1: Wtorek, taki dzień w pracy, który nie jest ani poniedziałkiem, ani tym bardziej piątkiem, więc dzisiaj rozbawiamy sobie szczerze, czego macie w pracy po kokardę.
2: Ja ostatnio czego mam po kokardę? Z własnego imienia. Po prostu nic innego ostatnio szefa i moi współpracowniczki nie słyszeli, tylko Mateusz. Już myślę o zmianie imienia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Po kokardę w pracy dzisiaj mam złego nastawienia. Nie wiem, czemu my Polacy zawsze mamy to złe nastawienie i takie oczekiwanie tego weekendu. Ale jest wtorek. Dobra, pogoda nie dopisuje, ale też można wiele zrobić. Można iść do kina, można iść na rower, można sobie iść poćwiczyć do siłowni. Jest tyle pięknych możliwości, że tylko się cieszę, że przyszło nam żyć w takich pięknych czasach i pięknym kraju. Bo naprawdę nie mamy powodu do narzekania.
1: Mieć po kokardę narzekania to jest też bardzo ciekawe podejście i absolutnie popieram, i wychodząc z tego założenia, po wypowiedzeniu czego mamy dość, czujemy się lepiej i możemy iść dalej w ten dzień z uśmiechem, podniesionym czołem, nawet do kina, nawet poćwiczyć. Dziękuję za telefony i czekam jeszcze do 12:00 za najciekawsze zgłoszenie. Dzisiaj piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zobaczcie, jaki ładny. Na naszym Instagramie albo Facebooku, a telefon do nas 224430, albo można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czego mamy dziś w pracy? Po kokardę.
0: Robota, nie zając.

Za 10 minut będzie południe. Spotkanie pana, który przed nami i za chwilkę zaśpiewa w radiu Złote Przeboje z Elvisem Presleyem w studio Paramount w Hollywood w 1965 roku sprawiło, że obaj panowie bardzo przypadli sobie do gustu. No i Elvis i Tom przyjaźnili się przez następnych kilkanaście lat. A potem w 1974 roku w Wielkiej Brytanii władzę przejęli socjaliści. No i wtedy Tom Jones szmychnął za ocean. Po co? Żeby uniknąć oddawania fiskusowi większości zarobionych pieniędzy. I zamieszkał w Los Angeles, ale w willi kupionej za $500,000 od Deana Martina. To jest historia dopiero. Tom Jones! Oh, baby.

się złożyło, że już za 6 minut mamy południe wtorkowe, więc szybciutko mija dzień. Mam nadzieję, że wam też się ciągnie, a o 12 dokładnie najważniejszej wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
3: Ewelina Walczak. Ponad 15% mniej wykroczeń, 9% mniej wyjazdów policji i spadek interwencji Straży Miejskiej o 4%. Nocna prohibicja w stolicy zdaje pierwszy egzamin. Miasto zapowiada dalszy monitoring. Z kolei powrót do przeszłości funduje nam Zarząd Transportu Miejskiego. To za sprawą warszawskiej Ełki, która powróciła na stołeczne ulice. To charakterystyczna aluminiowa wiata z lat 70., mówi Tomasz Kunert z ZTM-u.
4: Ta wiata była przykładem dobrego designu. Sam jej kształt, lekki, kanciasty, był charakterystycznym dla tego modernizmu w architekturze tamtych lat.
3: Jedna z nich stanęła właśnie na przystanku Centrum 01. A zimny prysznic czeka za to mieszkańców Ursusa. Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ulicy Ryżowej odetnie od ogrzewania i ciepłej wody ponad 400 budynków. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek o 8 rano, a potrwają do środowego wieczora. To konieczny remont przed zbliżającą się zimą.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
3: Samo południe w Warszawie notujemy niecałe 14 stopni, a odczuwalnie mamy nieco ponad 10. Zgodnie z planem chmury powoli ustępują i nareszcie łapiemy pierwsze jaśniejsze chwile. Już za godzinę temperatura skoczy do 16 stopni, czyli dzisiejszego maksimum. Koło 14 pogoda spłata małego figla i na moment ma znów pojawić się deszcz. Na szczęście po 15 słońce ma wrócić na warszawskie niebo.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Popołudnie wtorkowe właśnie rozpoczynamy. Gosia Kościelniak to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Ace of Base, tak radośnie, żwawo i ochoczo. Bardzo lubię te słowa.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Zaczynamy muzycznie. No i za kilkanaście minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o tym, czego mamy dzisiaj w pracy po kokardę.

Kiedyś to dziewczęciu nie przestawało się zajmować rock'n'rollem, absolutnie. Kiedy Joan Jett miała 13 lat i dostała swoją pierwszą gitarę, co prawda wzięła kilka lekcji, ale przestała na nie chodzić, bo nauczyciel nie chciał wspierać jej rock'n'rollowych ambicji. Zamiast tego próbował narzucić jej tradycyjną muzykę ludową graną na gitarze. I nie chcąc dać się zaszufladkować przez te stereotypy związane z płcią i muzyczne preferencje nauczyciela, Jett porzuciła te lekcje i po odejściu z zajęć kupiła sobie podręcznik do nauki gry na gitarze, a z czasem przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie w wieku 16 lat już zaczęła tworzyć pionierski, w pełni kobiecy rockowy zespół The Runaway. A potem było już tylko wesele i bardziej kolorowo. Joan Jett obchodzi dziś urodziny, a my wysyłamy uściski z radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pisaliście i mówiliście o tym, czego macie w pracy po kokardę. Michał pozdrawia ze swojego autobusu miejskiego. Po kokardę ma pytań typu: a za ile pan odjeżdża i czy zatrzymuje się pan na stacji? Pozdrowienia dla kierowców autobusów, szczególnie linii 17 w Grodzisku i dla pań z cukierni w Otrębusach. Przekazane i dzwonicie.
2: Cześć, z tej strony Monika i ja mam dziś w pracy po kokardę niekończącego się festiwalu odpowietrzania kaloryferów. Panowie hydraulicy zrobili sobie u mnie bazę. Wszystko syczy, a ja zamiast pracować czuję się jak w maszynowni parostatku.
1: Syk kaloryferów i szał odpowietrzania. Na pocieszenie Moniko i radosne i ciekawe w pracy wysyłamy nasz piękny kubek Radia Złote Przeboje właśnie tobie. Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich w pracy i poza nią. I gramy Shake'in dla wszystkich.
0: Robota nie zając.

Rekord, po prostu to był rekord absolutny. Wersja tego wielkiego przeboju w wykonaniu Jennifer Rush trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako singiel solowej artystki, który sprzedał się w największym nakładzie w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. I ten rekord pobiła dopiero w latach 90. Whitney Houston z utworem oczywiście I Will Always Love You. A potem Celine Dion przyznała, że kiedy po raz pierwszy usłyszała tę piosenkę Jennifer Rush, The Power of Love, dostała gęsiej skórki. No i później własny cover w wykonaniu Dion uczynił ten utwór hitem globalnym na nowo. Teraz w Radiu Złote Przyboje za 13 minut, godzina 13 i London Beat.

Dokładnie za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się dokładnie o 13 w naszych wiadomościach. Reszta, a właściwie wszystko, co najważniejsze.

0: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Jeden nastolatek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Szykował zamach na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Sforsował płot na lotnisku i chciał wsiąść do samolotu do Palermo. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. Dorota Werdecka, dzień dobry. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę w jednej ze szkół na Podlasiu. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
1: Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania. 17-latek z Siemianowic Śląskich, który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Z komunikatu prokuratury krajowej wynika, że Paweł G. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowywania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano jedną osobę. Zostanie doprowadzona do prokuratury w Katowicach, gdzie ma mieć postawione zarzuty, potwierdza rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Wcześniej o sprawie informował minister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że zatrzymany został były funkcjonariusz, a według doniesień mediów to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względów bezpieczeństwa nie podają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. Więcej optymizmu w sprawie kredytów mają Polacy. Mniej badanych niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób poważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z 52 do 41%. Wynika z badania portalu nieruchomościonline.pl. Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo większej dostępności kredytów, zakup mieszkania nadal jest postrzegany jako trudny, a lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Okolice Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry. Tam nie powinno dzisiaj padać. Wszędzie indziej możliwy przelotny deszcz. I mamy 14 stopni w Białymstoku i w Krakowie, 16 w Warszawie, najcieplej 17 na północnym zachodzie. A kolejną godzinę popołudnia z Radiem Złote Przyboje zaczniemy z wielkim przebojem wilków. Urkę, Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

0: jutro pierwszy dzień jesieni, kalendarzowo tak wypada i nie brakuje w związku z tym czujnych słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. I drogie dziewczęta w Polsce, mamy życzenia od miłego słuchacza właśnie. Posłuchajcie.
1: Kończy się lato, ja bym chciał wszystkim paniom życzyć się Polsce, żeby nie musiały już mówić, że kolejne lato mija. A ja nadal niczyja, och niczyja.
0: Dziękujemy i przyjmujemy. Niechże ta jesień będzie piękna i ciepła jak ta piosenka. Szade w Radiu Złoty Przyboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Celine Dion prawie odrzuciłaby propozycję nagrania tego przeboju, gdy kompozytor My Heart Will Go On zagrał tę piosenkę, jej właściwie demo, na fortepianie w hotelowym pokoju w Las Vegas. Celine była pewna, że po prostu nie chce tego zaśpiewać, to było dla niej zbyt łzawe. Decyzję podjął jej mąż, który obiecał kompozytorowi, że jego żona nagra wersję demo i jemu się uda ją namówić. Finalnie piosenkarka się zgodziła, chociaż niechętnie, na zaśpiewanie utworu. W głębi duszy, jak później opowiadała, wcale go jednak nie lubiła. Kiedy nagrywałam, nie myślałam o filmie ani o radiu. Myślałam, zaśpiewaj piosenkę, a potem stamtąd uciekaj. Ujawniła Celine Dion. Potem oczywiście pokochała tę piosenkę z czasem. Tak to czasem jest. Celine Dion, My Heart Will Go On, Radio Złote Przeboje, za 29 minut 14.

0: I sobie wyobraź, wodorosty, tak. Do tych wodorostów dodajesz mech, mleko skondensowane i cynamon. I Bob Marley takie coś lubił pić.
1: A ty kiedykolwiek próbowałeś takiego czegoś?
0: No właśnie ja nie.
1: No właśnie ja też nie, ale skoro Bob Marley próbował, a tak fajnie śpiewał i w tak ciekawych rzeczach, to może warto.
0: Dlaczego Bob Marley pił to, co pił i dlaczego w ogóle o tym teraz wspominam, okaże się o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć, no bo dobrze wiedzieć, no.

0: Nowej. Przepięknie Tina Turner śpiewa I Don't Wanna Fight i Radio Złote Przeboje grać wam nadal będzie bardzo pięknie. Będzie mieć też dla was wiadomości punktualnie o 14.
1: A w wiadomościach historia, można powiedzieć, ku przestrodze. Hulajnogą elektryczną wjechał na drogę ekspresową. Jak to się stało? Trudno powiedzieć, że niechcący. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Jest poniedziałek, 21 września. To Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
3: Jest tymczasowy areszt dla nastolatka, który miał planować zamachy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, tak prowadziła go nawigacja. Amerykańskie telewizje bojkotują Donalda Trumpa. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzuty, z których najcięższy dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węskę.
4: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty. 17-latek nie przyznaje się do winy, został już aresztowany na 3 miesiące.
3: Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyzna jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
3: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, tylko pół roku mają potrwać nowe procedury dotyczące zmian w umowach lekarzy. Chodzi o ograniczenie stawki do 240 zł brutto za godzinę i do maksymalnie 2 etatów, mówi premier Donald Tusk.
6: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania. Wiesz, to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować.
3: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa i nie pokazują jego wystąpień. To gest solidarności m.in. z telewizją CNN, której prezydent USA cofnął akredytację do Białego Domu. Administracja prezydenta USA w odpowiedzi na bojkot uruchomiła na YouTubie całodobowy kanał Trump TV. Ubiega się o nią amerykański prezydent, ale zdaniem jednej z norweskich organizacji pokojową Nagrodę Nobla powinna otrzymać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której pracownicy współpracują, mimo że stosunki między ich krajami na Ziemi się pogarszają. A laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy 9 października.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 17 stopni to najwyższe temperatury, w centrum około 15, w Łodzi, w Warszawie. Najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 7 stopni. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Sukces na listach przebojów nie równa się sukcesowi finansowemu. Muzycy AHA, świętując popularność Take On Me, wybrali się do restauracji na kolację z szampanem. Niestety płatność ich kartą kredytową została odrzucona. Jerzy Telesiński, zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90.

Właśnie dostała nagrodę na festiwalu Himmelsbacha. Izabela Trojanowska została laureatką Monidła na festiwalu w Mińsku Mazowieckim, a to Monidło to jest takie wyróżnienie dla aktorów niezawodowych. Bardzo się cieszę, że jako kolejna żona Jana Himmelsbacha dołączam do tej festiwalowej rodziny, powiedziała artystka po koncercie. Gratulujemy.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Skorpionsi zmienili tekst tej ballady. Dlaczego? Śpiewanie Wind of Change tak jak dotąd to coś, czego nie mogę już sobie wyobrazić, powiedział wokalista w wywiadzie dla Die Zeit. Po prostu nie wypada romantyzować Rosji.

Right Beside You i Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. No, strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. Z kim, gdzie, po co i dlaczego? O tym powiemy w wiadomościach o 15:00. Hit the beat and take it to the verse now.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
1: ABW zatrzymało nastolatka, który planował ataki m.in. na szkołę. Mazowiecki sejmik zgodził się na odstrzał dzików w Warszawie. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. To nie był odosobniony przypadek, tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie, a najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Minister obrony miał jutro polecieć do Waszyngtonu i spotkać się w Pentagonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, ale spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin, tłumaczy minister wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsetem.
1: Spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pittem Hegsetem miało dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Blisko 500 osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej zatrzymanych w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej. Działania koordynowała belgijska policja federalna, a brały w niej udział służby z ponad 30 krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Operacja była wymierzona m.in. w handel narkotykami, handel ludźmi, fałszowanie dokumentów, nielegalny obrót bronią oraz przestępczość przeciwko środowisku.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sejmik województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy o zmiany wystąpili już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W starciu z Niemcami są zdecydowanymi faworytami. Nie możemy się już doczekać, mówi libero Jakub Popiwczak.
5: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury.
1: A mecz w Sofii zacznie się dziś o 18:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Ewelina Walczak i najlepsze darmowe opcje na nadchodzący tydzień. Zostawiamy kanapy i ruszamy w miasto po świetne wrażenia. Mamy mocne kino, które czeka w czwartek o 18:00 w kinie Kultura. Zobaczycie tam dokument Emigranci wewnętrzni. Kręcona współcześnie opowieść o moskiewskich psychologach z linii zaufania. A zaraz po seansie odbędzie się otwarta dyskusja z reżyserką Leną Karbę. Warto już teraz zgarnąć bezpłatne wejściówki w kasie. O 17:00 też w czwartek Ursynów. W Centrum Kultury Alternatywy startuje koncert Muzyczne Pory Roku. Zderzenie klasycznego brzmienia saksofonu z nowoczesną elektroniką. Głośny doping bardzo przyda się za to na stołecznych obiektach. W całej Warszawie trwają zmagania w ramach 8. Olimpiady Seniorów. W tym roku startuje aż 2000 osób. Wpadnijcie wesprzeć ich brawami. Wielki finał z medalami w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: W Beskidach i Tatrach śnieg, w Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 15, w Warszawie i Poznaniu 17 stopni. Maksymalna temperatura, czyli właśnie te 17, również w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. W połowie Polski na wschodzie może przelotnie popadać. Słuchajcie, no rzecz w tym, że jeszcze się nie umówiliśmy z Marzeną Rogalską na to, o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć. Okaże się o 15:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. A właśnie, chcecie bilety na koncert Kombi? To ze mną zostańcie.

0: Poznali się na korytarzu w liceum. Zaczęli gadać o muzyce. Okazało się, że w tych kwestiach jest im bardzo po drodze, do tego stopnia, że sobie założyli zespół. No właśnie mija 50 lat na scenie. Królowie życia, panie i panowie, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na trasę koncertową, a my mamy dla was bilety. Dzisiaj po 18:00 podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdzajcie na złoteprzeboje.pl i wygrywajcie sobie...
1: Daleko.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: No Boże, jak my pięknie gramy, Marzenka, prawda? Blame it on a boogie, he?
1: Prawda, prawda. Ja mam w ogóle dla ciebie taki test.
0: Proszę cię bardzo, ja
1: lubię. Wszystkich dostępnych napojów na świecie, który najbardziej lubisz? A. Kawa. B. Kawa. C. Kawa.
0: Kawa.
1: Kawa?
0: Kawa jednak.
1: Jednak no, kawa.
0: Tak, tak. A dlaczego w ogóle, powiedz mi, pytasz mnie o tę kawę? Po prostu tak z ciekawości chciałeś zapytać?
1: Zwrócono mi uwagę, że po co ja tyle tej kawy piję. No,
0: no i jak to?
1: No co to w ogóle ma znaczyć?
0: To jest zapytanie.
1: No, a jaką to ja powinnam kawkę? My, kawosze, pytamy, no a dlaczego ty nie pijesz kawy?
0: No.
1: Prawda?
0: Albo, czy ja mówię, ze mną się nie napijesz? Nie,
1: właśnie.
0: Chcesz nie pij.
1: Nie chcesz
0: ja
1: nie
0: sobie
1: pij.
0: Robię moje
1: Ale nie
0: espresso.
1: Wyliczaj mi kubków espresso.
0: To jest moje.
1: Jurek, a wiesz, że niektórzy mówią espresso?
0: Słuchaj, nauczyłem moją żonę pić kawę, bo nigdy nie piła. Zauważyłeś, że pominąłem to espresso, bo po prostu...
1: Żona mówiła espresso?
0: Nie, ona nie mówiła espresso, tylko w ogóle nie piła kawy.
1: Ale kto jej taką krzywdę zrobił?
0: Tego nie wie nikt.
1: Poprzedni chłopak, Jurek. Dobrze, że ty...
0: No, nie. Poprzednicy, gdzie wy jesteście, moi drodzy?
1: Dobrze, że jesteście już w czasie przyszłym.
0: No, to co, kawunia?
1: No ale no, jak? No ale oczywiście te espresso i tradycyjnie taką ja, leciutko czy? Przedłużone.
0: No dobrze,
1: co?
0: Dobrze. No. A ja takie...
1: Ale zagraj mi tu, żeby dobrze? Mi się dobrze tutaj, wiesz, dobrze? Nóżką tupało.
0: Marzenka, ja nie tylko wiem, jaką ty kawę lubisz, ale że kochasz Depeche Mode. Też wiem.

0: Murray Head w radiu Złote Przeboje. Zakazali go w Tajlandii. Tamtejsza organizacja komunikacji masowej zakazała publicznego śpiewania One Night in Bangkok, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajskiego społeczeństwa i brak szacunku dla buddyzmu.
1: Nie.

0: No to już wiemy, jaka jest Warszawa, to dzięki Beacie Kozidrak, a poza tym, czego jeszcze się dowiemy z Radia Złote Przeboje, Dorota?
1: No poza tym zajrzymy na trasę między Śląskiem a Małopolską, na A4, na której niedługo zostaną zniesione opłaty, w związku z czym ruch samochodów będzie większy. Czy trasa to wytrzyma? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: A jutro przyjdzie jesień, a my zrobimy sprawdzian.
3: Sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 22 września. Posłuchajmy wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
5: Przesłuchanie świadków w szkole na Podlasiu, gdzie 11-latek zaatakował koleżankę. Drogowcy gotowi na większy ruch na A4 po zniesieniu opłat. Śnieg w Tatrach, toprowcy ostrzegają przed zimowymi warunkami. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował tu toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
6: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
5: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Czy A4 wytrzyma ruch po zniesieniu opłat? Za kilka miesięcy, gdy bramki na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, samochodów na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej. Katarzyna Młynarczyk.
7: Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich blisko 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Tych samochodów będzie dużo, natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
7: Jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więcej aut nie musi też oznaczać większych korków. Po likwidacji bramek zniknie miejsce, w którym dziś ruch wyraźnie zwalnia, a sama trasa ma zostać przejęta po gruntownym remoncie.
5: Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
9: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości.
5: W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. W części okazało się, że brakuje miejsc ukrycia.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
10: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
5: Na warunki w górach poprawią się w weekend.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
11: Ewelina Walczak. Rozpoczynamy od klasyki komedii. Dziś punktualnie o 19:00 Teatr zaprasza na Klub Kawalerów. Zobaczymy historię mężczyzn, którzy za wszelką cenę unikają małżeństwa. Szybko jednak przekonają się, że z inteligentnymi i sprytnymi kobietami nie tak łatwo wygrać. Na scenie plejada gwiazd i świetny humor. A skoro o kobiecych urokach i niezwykłej sile mowa, w warszawskim kinie Helios czeka do obejrzenia na wielkim ekranie film Totalna Magia, część druga. Niezastąpiony duet Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają jako siostry Owens. Jeśli macie ochotę na cyrkowy wieczór pełen magii, humoru i rodzinnych intryg, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. A zmieniając wielkomiejski rytm na coś spokojniejszego, warto już teraz zaplanować sobie sobotnie południe. W parku imienia Józefa Polińskiego na Pradze Południe wystartuje darmowy festyn Wieś w Mieście.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
4: Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego 17 stopni, w Łodzi 15, w Zakopanem tylko 7 stopni i w Tatrach i w Beskidach może posypać śniegiem. No a we wschodniej połowie Polski cały czas gdzieniegdzie przelotnie może jeszcze popadać.

Nawet zdrowe napoje szkodzą na szkliwo. Dlaczego? I o tym, że dentyści odradzają również szczotkowania zębów zaraz po śniadaniu, powiem o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Ka-ching!
1: Urodziła się jako Elina Edwards. Jej ojciec odszedł, kiedy miała 2 lata. W wieku 4 lat została adoptowana przez ojczyma, Indianina z plemienia Ojibwejów, który nazywał się Jerry Twain. W wieku 25 lat przyjęła imię Shania, co w jego języku oznacza jestem w drodze. Moi drodzy, moje drogie, elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Ulubionym napojem Boba Marleya był tradycyjny jamański gęsty napój z wodorostów, mleka skondensowanego, cynamonu i gałki muszkatułowej. Pyszota. A wy co lubicie pić?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zdrowie jamy ustnej przekłada się na zdrowie całego organizmu. Dentysta Jakub Chladik ostrzega, że nie wszystko, co uważamy za zdrowe, jest dobre dla zębów. Często nieświadomie niszczymy szkliwo tym, co wypijamy. Napoje gazowane, różnego rodzaju napoje sportowe, jonowe czy energetyczne, ale też kwaśne napoje, w tym soki owocowe, nie są dobre dla szkliwa. Dotyczy to również tych, które nie zawierają cukru. Po zjedzeniu niektórych pokarmów i wypiciu niektórych napojów, które działają agresywnie na zęby, warto odczekać co najmniej 20 minut ze szczotkowaniem, aż ślina zneutralizuje powierzchnię.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Niektórzy to znani aktorzy, niektórzy to prawdę powiedziawszy idioci, powiedziała Susan Hoffs, wokalistka The Bangles, wspominając o dość długiej liście tych, z którymi się spotykała, wszystkich zanotowała. Lista powstała w skórzanym notesie jeszcze w latach 70., kiedy jako licealistka uczyła się gry na gitarze, brzdąkając w rytm płyt Beatlesów swojej mamy. The Bangles na liście gwiazd Radia Złote Przeboje.

0: Eternal Flame, Bengals, Radio Złote Przeboje, 17 za pasem. O czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Szykują się zmiany w podatku dla producentów napojów, którzy dodają soku owocowego do tychże napojów. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 22 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Rząd przyjął nowe zasady wynagrodzeń dla lekarzy. Koniec z niższym VAT-em po dolaniu soku do napoju. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkań z prezydentem Nawrockim w Nowym Jorku. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
1: Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Na razie ma być więcej kontroli, a NFZ ma dostać pieniądze na 400 etatów dla pracowników, którzy będą sprawdzać placówki. Koniec z dolewaniem soku do napojów, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt ustawy doprecyzowujący opłatę cukrową tak, by obejmowała ona również napoje z minimum 20% dodatkiem soku owocowego. Przyjęta ustawa lukę w przepisach usuwa, mówi rzecznik rządu Adam Szławka.
3: Doprecyzowująca w bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
1: Rząd liczy, że te przepisy zostaną przyjęte przez parlament jeszcze na początku października. Politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Prezydent spotkał się tam z przedstawicielami biznesu, a fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
5: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
1: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były przez nią proponowane, a prezydent nie uzależniał spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Zostajemy w USA. Amerykański prezydent znika z telewizji. Amerykańskie stacje bojkotują Donalda Trumpa. To na znak solidarności z trzema redakcjami, którym Biały Dom cofnął akredytację. To CNN, Politico i MS Now. Do medialnego bojkotu dołączyła nawet pro-Trumpowa telewizja Fox News, a sam amerykański prezydent uruchomił całodobowy kanał Trump TV.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Polska wschodnia to przelotne deszcze, szczyty Tatr i Beskidów to z kolei śnieg. Najchłodniej w Zakopanem, w tej chwili to około 7 stopni, maksymalnie 15 w Łodzi. Najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego 17. Czy to późny obiad, czy wczesna kolacja, wszystko jedno, przyda się las ketchup. Jerzy Telesiński, cieszę się, że jesteście z Radiem Złote Przeboje.

Zaczęła nazywać się Meją, kiedy miała 3 lata. No wszystkim tak się spodobało, że w 76 roku jej mama zarejestrowała oficjalnie to imię i tak Anna Pernilla Kullerstein jest już na zawsze Meją. Ale to wszystko nic, słuchajcie, dlatego że Sananda Francesco Matreja, który urodził się jako Terence Trent Howard, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje piosenkę z czasów, kiedy nazywał się jeszcze Terence Trent D'Arby.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przewoje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przewoje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Wstydziła się swoich piosenek, wolała śpiewać rock'n'rolla. O Cher piszemy na złoteprzeboje.pl, o czym myśli do dzisiaj, kiedy wychodzi na scenę. No to przekonajcie się, zajrzyjcie i poczytajcie. Pora sobie zrobić przerwę. Popołudniowy relaks z gwiazdami Radia Złote Przeboje.

everyone.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę do 3 nad ranem od godziny 19.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Facet, który zaczynał karierę od tego, że imitował Michaela Jacksona, ale potem już zaczął na całego swoje rzeczy śpiewać, czyli Boson, One in a Million. A w Radiu Złote Przeboje człowiek, który nigdy nikogo nie imitował, jest po prostu sobą. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja muszę trochę zaprotestować, bo owszem, imitowałem, jak byłem w przedszkolu, to imitowałem ptaki, na przykład sowę imitowałem, proszę bardzo, może jeszcze
0: poproszę.
1: Oj, coś nie wychodzi, jeszcze raz. To...
0: A jednak.
1: O, proszę bardzo, jednak.
0: A jednak, no pięknie. Poza sowami, po 18, na co możemy liczyć?
1: Nie będzie na pewno nietoperzy. Słuchajcie, będą albo nie, na razie nic więcej nie
0: bilety, powiem. Bilety.
1: Wszystko musiał zepsuć.

Siedem cudów świata, czyli Seven Wonders i zespół Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No, kilka cudów na pewno będę dzisiaj dla Was miał po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Cudem jest na pewno to, że jeden zespół potrafi być na scenie pół wieku. Kombi, trasa koncertowa Królowie Życia z okazji 50-lecia wspólnego grania. No i na pewno będę miał dla Was dzisiaj bilety.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Ale wcześniej czas na wiadomości sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
5: Pogoda.
4: W nocy może popadać właściwie wszędzie, za wyjątkiem północnego zachodu. Wysoko w Tatrach śnieg, temperatura od 6 do 9 stopni. Jutro w dzień najwięcej chmur na granicach północno-zachodnich, choć pokropić może właściwie wszędzie, za wyjątkiem województw zachodnich. Wysoko w Tatrach śnieg. A na termometrach jutro od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 19 na zachodzie. No a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kolejny wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Koncert zespołu Kombi w Łodzi. Mam bilety i już za chwilę podpowiem Wam, jak te bilety zdobyć. Muzyczne plany też wyjątkowo dopisują Edyta Górniak, zespół Bad Boys Blue, a teraz ulubiona przed laty pieśń poborowych Status Quo.

Wygrywasz pięknie. You win again, czyli znowu zwyciężyłeś w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny zespół Bee Gees. No powiem tak, znowu ktoś zwycięży na pewno dzisiaj w programie Cała Muzyka. Od wczoraj zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie, czyli 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Dlatego trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych. No i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety, no także radości będzie podwójna, żeby nawet nie powiedzieć poczwórna. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Teraz Edyta Górniak.

0: Pięknie, Stevie Wonder, I just call to say I love you. Dzisiaj przed godziną 20 koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Panowie są ze sobą razem na scenie od 50 lat. Co ciekawe, poznali się jeszcze w szkole pod koniec lat 60. Spotkali się na szkolnym korytarzu. No i od tego momentu zaczęli, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński, knuć. Pytałem ich kiedyś, czy jeżdżą razem na wakacje, bo nie wiedzieć czemu byłem przekonany, że tak. Grzegorz Skawiński wyprowadził mnie z błędu.
1: Zdarza się, że bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: No i może na tym polega ich sukces, że od czasu do czasu jednak od siebie odpoczywają. Maria McKee teraz w Radiu Złote Przeboje, a bilety na zespół Kombi na pewno jeszcze przed 20.

daruj mi trochę słońca. No, bardzo chętnie, ale w prognozach jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało być słonecznie. Ale mogę podarować co innego. Bilety na koncert zespołu Kombi do Łodzi na 11 października. W tej sprawie warto się pojawić na naszych stronach internetowych.

Tak brzmiała połowa lat 80. Piosenka, która do dzisiaj nam się podoba i do dzisiaj jej słuchamy. Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. No tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Lata 90. teraz będzie reprezentowała mała dziewczynka w wielkim świecie, czyli Emilia i jej Big Big World. A za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. Trasa koncertowa Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Mam dwa podwójne bilety, także radość będzie podwójna, a może nawet i poczwórna.

0: To Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 20. No a teraz pora już na obiecane wspaniałości koncertowe. 50 lat na scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, Królowie Życia w Łodzi 11 października. No a na naszych stronach internetowych przepytujemy Was, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach. Mnóstwo ciekawych wpisów, między innymi Agnieszka. Dobry wieczór.
1: Tak, wieczór.
0: Czy Agnieszka pamięta, co napisała na Złote Przeboje?
2: No właśnie, chyba z wrażenia nie.
0: No to ja pomogę w takim razie. Życie pełną parą, zero nudy. To miało być w 5 słowach. No i wygląda na to, że się zmieściłaś. Agnieszka, powiem tylko tyle. Zero nudy na pewno będzie na koncercie 11 października. Czy ty masz ochotę w ogóle się wybrać?
1: No oczywiście.
0: Innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Słuchaj, no to baw się dobrze w takim razie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Ale ciekawych wpisów jest zdecydowanie więcej. Tym razem Edyta, którą witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Edyta się uśmiecha, więc chyba wszystko jest jasne. Czy ty pamiętasz, co napisałaś? Czy mam przypomnieć?
3: Oj, też teraz się trochę zestresowałam, się nie spodziewałam dzisiaj telefonu. Czyli bardzo miło.
0: No to już przypominam. W takim razie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia? Zdobywają świat na własnych zasadach. Jest 5?
3: Tak.
0: No to skoro jest 5, to Edyta, dobra wiadomość jest taka, że niniejszym, uwaga, idziesz na kombi.
3: O matko, przecudownie, dziękuję bardzo.
0: Chyba, że nie chcesz.
3: Chcę, oczywiście, że tak.
0: No to w takim razie widzimy się na koncercie, pozdrawiam gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że biletów oczywiście będzie zdecydowanie więcej. Kolejne będę wręczał już jutro.

Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, niecierpliwi. Gdyby ktoś był niecierpliwy, no to powiem już teraz, dzisiaj w strefie gości w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się właśnie Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie Andrzej Piaseczny, który przed laty razem z kolegami z zespołu Mafia przecierał niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. Z tego okresu pochodzi kilka niezwykłych historii, choćby, jak to panowie z zespołu Mafia, zastawili swoje obrączki ślubne w Lombardzie, żeby nagrać pierwszą płytę. Potem przyszła rola w serialu Złotopolscy. Podobno niektóre panie do dzisiaj mówią o Andrzeju per Kacperek. Kacperek Złotopolski. No i kariera solowa, która trwa z powodzeniem od wielu, wielu lat. Andrzej Piaseczny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze.
2: Proszę, nie mów, muszę odejść. Tyle jeszcze na nas czeka.
1: Andrzej Piaseczny podobno już nie lubi, kiedy dziennikarze zwracają się do niego Piasek. Choć pewnie już zawsze w świadomości części słuchaczy będzie nie Andrzejem Piasecznym, a właśnie Piaskiem. Karierę, jak pewnie pamiętamy, zaczynał w zespole Mafia, z którym razem przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. I choć rozstali się przed laty, Andrzej Piaseczny przyznaje, że gdyby nie determinacja kolegów z zespołu, pewnie nie byłoby go w tym miejscu, gdzie jest obecnie.
3: Ja nie byłem tak śmiały, nie miałem takiej łatwości, zabiegania o względy rozgłośni ludzi.
1: Ale z tamtych czasów pochodzi jeszcze jedna niezwykła historia.
3: Kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, to moi koledzy z zespołu zastawili w Lombardzie obrączki ślubne, żebyśmy mogli nagrać tę płytę. Nie?
1: Andrzej Piaseczny, którego doskonale znamy nie tylko z radia, ale też i telewizji, w końcu ma na swoim koncie jedną z dłuższych ról w polskich telenowelach. Przez 13 lat wcielał się w rolę Kacpra Złotopolskiego i niewiele brakowało, a jego kariera aktorska trwałaby nadal.
3: Muszę powiedzieć, że jakiś czas temu byłem na zdjęciach próbnych do Strażaków. I zawsze jak to opowiadam, to jest właśnie dużo, dużo radości.
1: Na castingi, jak sam przyznaje Andrzej Piaseczny, od czasu do czasu chodzi, ale sprawą zdecydowanie ważniejszą jest dla niego muzyka.
3: Tak naprawdę myślę, że to fajnie, że to nie wyszło z powodów gdzieś tam takiego natężenia pracy nad tym, co dla mnie jest ważniejsze, czyli muzyką.
1: Andrzej Piaseczny, chociaż od lat nagrywa świetnie sprzedające się płyty pod swoim nazwiskiem, to najwierniejsi fani pamiętają zarówno początki w zespole Mafia, jak i płytę nagraną z Robertem Chojnackim. Album, który sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 500 000 egzemplarzy. I to właśnie z tego krążka pochodzą popularne do dzisiaj takie przeboje jak Niecierpliwi czy też Budzikom Śmierć. Andrzej Piaseczny skromnie przyznaje, że nie ma recepty na nagrywanie hitów. Co więcej, w czasie pracy nad płytą nie myśli o sprzedaży.
3: Oczywiście, że zawsze, kiedy dotykamy jakiegoś nowego projektu, no to jest jakaś myśl przewodnia, tak? Ale ta myśl przewodnia nigdy nie sprowadza się do tego, żeby koniecznie był hit albo żeby była duża sprzedaż.
1: Ale hitów, które pamiętają wszyscy, ma na swoim koncie co niemiara. Wokalista, aktor, ale też juror ma na swoim koncie przygodę z programem Voice of Poland. Był również uczestnikiem Bitwy na Głosy. Czy gdyby Andrzej Piaseczny zaczynał karierę wokalną, obecnie wziąłby udział w takim programie?
3: Chyba bym musiał.
1: I to chyba jednocześnie może być rada dla młodych artystów marzących o karierze scenicznej.
3: Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego sposobu na zaistnienie niż wzięcie udziału w takim programie.
1: Andrzej Piaseczny, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, najlepsze słowa, jakie napisał w życiu, to piosenka nie dla siebie, a dla kogoś innego. No może to skromność, bo w końcu to Andrzej Piaseczny jest autorem słów do utworu, który swego czasu nuciła cała Polska. Niecierpliwi.

0: Innymi artystami i początki z zespołem Mafia. Dlatego odpowiedź na pytanie, którą ze swoich płyt lubi najbardziej, jest niełatwa, a już na pewno bardzo zaskakująca.
1: Bardzo dużym sentymentem darzę tę płytę, która w ogóle się była klapą, straszną klapą.
0: To jedna z płyt z początków kariery, no ale każda następna okazywała się bestsellerem.

0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Od kilku dekad na scenie, chyba jest doskonałą ilustracją tego, jak zmienił się show biznes w Polsce. Płyta zespołu Mafia, w którym to zespole występował, została nagrana tylko dlatego, że muzycy zastawili w Lombardzie swoje obrączki, żeby opłacić studio nagraniowe. A to był dopiero początek.
1: Bywało tak, ja pamiętam dobrze przecież, że przyjeżdżaliśmy z Kielc do Warszawy i wystawaliśmy na korytarzach po to, żeby spotkać któregoś z redaktorów, żeby dać kasetę czy taśmę do posłuchania.
0: Andrzej Piaseczny po latach te początki wspomina z łezką wokół, a powstał wtedy m.in. utwór Imię deszczu.

0: A skoro już o anegdotach mowa, jedną z naszych ulubionych jest historia, jak to Andrzej Piaseczny został przyłapany daleko za granicą na czymś, no nie do końca eleganckim.
1: Kiedyś zdarzyło mi się być na targu staroci w Chinach. Różne przedmioty oglądaliśmy i mnie się strasznie spodobała taka jakaś głowa demona w takim jakimś metalowej oprawie. I poprosiłem mojego kumpla, mówię: Leszek, słuchaj, bo ja się nie potrafię targować. Mówię: Leszek, słuchaj, spytaj, ile tam to kosztuje. Mówię, że no mogę dać tyle, a już więcej nie, bo tam nie miałem specjalnie dużo pieniędzy. A jak nie, to niech sobie to wsadzą. I na te słowa odwraca się głowa kobiety, która klęczała przy tym kocyku, nie jako sprzedawczyni, tylko jako jak pani oglądająca tam jakieś przedmioty, spojrzała na mnie i mówi, poznała mnie. Oj, panie Piaseczny, nieładnie. Nieładnie.
0: No i takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Andrzej Piaseczny, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który jest z nami, wydawać by się mogło od zawsze. Andrzej Piaseczny, z którym wiele razy rozmawialiśmy na różne tematy, również na tematy wpadek koncertowych. A propos wpadek, Andrzej Piaseczny twierdzi, że publiczność po prostu je uwielbia.
2: Człowiek musi się nauczyć tego, żeby zaakceptować swoją niedoskonałość i żeby wiedzieć, że ta niedoskonałość jest fragmentem kolorytu koncertowego. Publiczność uwielbia takie potyczki na lodzie, tak? Że dlaczego ludzie oglądają, czy może już teraz nie, ale kiedyś się mówiło, dlaczego oglądamy jazdę figurową na lodzie? Bo czekamy, aż ktoś się potknie. No i te rzeczy mi się zdarzają, natomiast ja dzisiaj już wiem, że one są niezbędne dlatego, żeby koncert był żywy i ja wręcz zacząłem w pewnym momencie więcej niż przyznawać się do tego, tylko mówić wprost. Słuchajcie, dlaczego ja namawiam was do tego, żebyście śpiewali, jeśli znacie piosenki? Bo ja nie pamiętam. Bo kiedy wy śpiewacie, to nie tyle mogę sobie pozwolić na komfort nieśpiewania, tylko na czytania z ruchu warg, na czytanie z ruchu warg. I to jest fantastyczne, kiedy można się w pewnym momencie w ten sposób uzupełniać ze swoją publicznością. Gdybyś mnie zapytał, co jest największym skarbem po tych latach, to właśnie. Dokładnie to, że jest spokój pomiędzy mną a moją publicznością, że jest tego rodzaju współpraca i że jest taka obopólna chęć myślenia o tym, że że to już nie jest taki moment życia, kiedy, nie wiem, palma odbija i sukces jest największy na świecie. Wcale nie. Najbardziej sympatyczne jest to, że ci ludzie przychodzą oczywiście posłuchać, pośpiewać, potańczyć też trochę, ale porozmawiać.

0: znać.
1: A skoro już o publiczności mowa, to Andrzej Piaseczny przyznał, że co prawda niezbyt często, ale owszem, zdarzyło się kilka razy, że musiał przed publicznością uciekać.
2: To już nie były takie czasy, to już lata 90. Chociaż zdarzało się może mniej za czasów mafii, a bardziej za czasów, kiedy nagrałem tę płytę z Robertem Chojnackim, że faktycznie dwa, trzy razy musieliśmy uciekać do autobusu przed goniącą nas publicznością. To w ogóle nie jest fajne. Ludziom się wydaje, że tego rodzaju popularność, że no to jesteś wtedy królem życia. Ale co to za królestwo, z którego trzeba salwować się ucieczką? Nie jest to sympatyczna sprawa. I oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiem, że tego rodzaju przejawy przychylności są powinniśmy odczytywać za jakieś fantastyczne rzeczy, no ale przychylność miewa bardzo ciekawe oblicze.
1: No, skromnie, można by rzec normalnie. A propos normalnego życia, czy Andrzej Piaseczny robi na przykład sam zakupy?
2: Ostatnio rozmawiałem ze swoim klawiszowcem, który jest szefem mojego zespołu, i Łukasz był na etapie kończenia budowy domu. I mówi do mnie, że słuchaj, ty wiesz co, lubią cię tam na tej twojej wsi. Mówię, co ty? A dlaczego? A bo ty taki normalny podobno jesteś. Mówię, ale co? Skąd ty masz takie informacje? Pracował u niego jakiś człowiek, który pochodzi z okolic tego miejsca, gdzie mieszkam. I kiedy dowiedział się, że gramy razem w zespole, no zaczął opowiadać takie historie. I głównym elementem tych historii było to, że ja mówię dzień dobry w sklepie. No przecież, kurczę, wiesz co, mam nadzieję, że państwo też umieracie ze śmiechu w tej chwili, słuchając to, o czym mówię. Przecież to jest podstawowa rzecz, żeby powiedzieć dzień dobry i żeby powiedzieć dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia i tak dalej. Kompletnie nie wyobrażam sobie bez tego życia, no to byłbym burkiem jakimś, kimś, kto by kompletnie nie potrafił żyć. To jest podstawa, no. Nie wyobrażam sobie bycia, a myślę o sobie czasem, że jestem w miarę inteligentnym człowiekiem, istnienia wśród ludzi, żeby nie próbować się do ludzi uśmiechać. To jest jasne, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaką funkcję, rolę społeczną ma, posiada, nie wiem, dochrapał się, czy w pozycji finansowej również, to jest jasne, że jesteśmy tylko ludźmi, więc ma prawo nas boleć głowa, mamy prawo mieć gorszy dzień, nie na scenie. To jest inna sprawa, ale w życiu, no kurczę, to z nas czyni po prostu ludzi, którzy mają elektrokardiogram w sercu, a nie prostą linię dobrego czy złego zachowania. Więc jesteśmy różni, no ale nie wyobrażam sobie, nie robiąc zakupów, nie powiedzieć dzień dobry i miłego dnia.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Najpierw zespół Mafia, potem współpraca z Robertem Chojnackim, wreszcie kariera solowa, rocznica za rocznicą.
2: Zleciało bardzo, bardzo szybko, bardzo prędko. I ja nie jestem człowiekiem, który lubi rozpamiętywać rzeczy gdzieś tam pozostawione za sobą. To jest oczywiście jasne, że one są moim skarbem, bo gdyby tak nie było, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj ze sobą. Gdyby tak nie było, to nie mógłbym opowiadać o tych koncertach i o tym sczytywaniu tekstu z ust ludzkich. Natomiast myślę, że chyba zdrowie psychiczne w nas generuje dzień dzisiejszy. I to, co dzisiaj nam się zdarza. Inną sprawą jest oczywiście, że myślę czasem o sobie, że to fantastycznie, że tak mi się zdarzyło w życiu. Ale to wcale nie znaczy, że nie robię nowych rzeczy i nie mam chęci pisania i nagrywania nowych piosenek. Z jakim przyjęciem one się będą spotykać, tego nie wiem, bo to jest zawsze niewiadomo. I oczywiście mam świadomość tego, że świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu. I że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu rzeczywistości niż 15-20 lat temu. Że na moim miejscu, na miejscu tego mnie sprzed 25 lat są inni ludzie i to do nich należy dzisiaj scena, prym na tej scenie, nagrywanie przebojów. Z jednej strony chciałbym i piszę nowe rzeczy, chciałbym również trafiać do ludzi. ale nie jestem pewien, czy chciałbym za wszelką cenę, to znaczy, czy nie byłbym śmieszny, gdybym za wszelką cenę próbował się znaleźć, nie wiem, tych trendach muzycznych, na przykład ostatnich, nie wiem, są modne latynoskie rytmy, jak przez dwa ostatnie lata, no to ja też nagram teraz coś w latynoskim rytmie. Nie, chcę być wiarygodny, ale też zaznaczam, tak, chciałbym, jasne, że chciałbym nagrywać piosenki, które się będą spotykać z dobrym przyjęciem.
1: No, dzisiaj my przyjmujemy Andrzeja Piasecznego w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, polski show biznes, gdyby na scenie przed laty nie pojawił się bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Ulubieniec publiczności, wokalista, autor, aktor, bo przecież ma na swoim koncie również jedną z najdłużej trwających przygód z serialami. Andrzej Piaseczny.
2: Cały jestem zaniepokojony, co też dalej w twojej wypowiedzi pojawi się.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Andrzej Piaseczny, jakiego nie znamy. Co innego ciekawego w życiu mógłby robić Andrzej Piaseczny, gdyby nie muzyka?
1: Uwielbiam grzebać w ziemi, w ogrodzie. Bardzo lubię. Mój ogród może nie jest fachowo zaprojektowany, bo kiedy czasem zdarza mi się różne programy ogrodnicze oglądać, to łapię się za głowę i mówię, o kurczę, ale u mnie tak nie ma, a może tak powinno być i tak dalej. Więc bardzo to lubię. Troszeczkę mi z drzewami owocowymi mniej wychodzi niż z roślinami ozdobnymi i kwiatami, ale to bardzo lubię robić. Bardzo lubię gotować, ale chyba nie mógłbym być szefem kuchni, bo kiedy zapraszam znajomych, to ja gotuję pół dnia i wszystko jest tak uciapane dookoła, że chyba niestety w kuchni nie dałbym sobie zbyt mocno rady. Ale myślę, że tak naprawdę i jednego tylko bym nie mógł. Nie mógłbym uprawiać swojego wyuczonego zawodu, czyli nie mógłbym być nauczycielem na pewno.
0: No, tak swoją drogą, a propos gotowania, no to pamiętamy doskonale, jak Andrzej Piaseczny organizuje imprezę, to chcąc, nie chcąc uczestniczy w niej cała Polska, tak jak to było przy okazji pewnych urodzin. Każdy, kto był na koncercie Andrzeja Piasecznego, z pewnością był pod wrażeniem lekkości i łatwości, z jaką potrafi rozbawić publiczność również słowem. Czy takiej umiejętności można się z biegiem lat nauczyć?
1: Nauczyć się chyba nie można, ale można wyzwolić słowa z głowy, bo moim zdaniem one tam zawsze są i czasem to jest tak, że odczuwamy różny rodzaj tremy i kiedy wchodzi się na scenę, to można czuć niepokój, czy nie wiem, czy zaśpiewam dobrze, czy zagramy dobrze, czy wszystko będzie tak, jak trzeba. No, ale mówić to jest faktycznie troszkę inna sztuka. Sztuka, której czasem boimy się, bo nie ćwiczymy jej. A wszystko, co czyni z nas mistrzów, no po prostu jednak trzeba ćwiczyć. Więc mówmy do siebie bardzo dużo, ale też dużo czytajmy, bo słowa, które magazynujemy w swoich głowach, nie dostają się tam tak zupełnie znikąd. Więc ja jestem dużym fanem literatury i co za tym idzie, nie tylko słów pojedynczych, ale przecież każda książka, którą czytamy, każdy utwór literacki, który niesie ze sobą pewne emocje, niesie ze sobą też pewien język, sposób opowiadania historii, poczucie humoru, narrację taką, a nie inną. I to wszystko przelewamy do swoich głów, oddając się literaturze. A więc potem no, po prostu trzeba tylko znaleźć sposób na wyzwolenie tych słów ze swojej głowy i na pokazanie własnego charakteru, na pokazanie się takim, jakim się jest naprawdę, bo tutaj nie ma możliwości żadnego oszustwa. Jeśli coś zostanie, bywa, tak, no, ale bywa, że są jakieś rzeczy, nie wiem, które są napisane, tak, stworzone po to, żeby je wypowiedzieć później i dać świadectwo jakiejś fikcji, nie wiem, teatr, film, innego rodzaju sztuki, ktoś pisze coś, a ktoś inny wypowiada. No ale do tego potrzebny jest talent aktorski. Ja takiego talentu niespecjalnie mam dużo w sobie, więc ja muszę być prawdziwy na scenie i staram się pokazywać po prostu to, jaki jestem.

0: pisanie piosenek. Pisanie to jest taki moment, w którym pokazujemy absolutnie prawie że stuprocentowego siebie. Choćbyśmy operowali językiem porównań, dygresji, jakichś takich zawalowań. Nie wiem, czy takie słowo jest w języku polskim. Chyba nie. No ale widzicie Państwo, jestem żywy, więc błądzę.
1: I za to właśnie uwielbiamy Andrzeja Piasecznego. Przed laty spotkaliśmy się przy okazji płyty 25+, czyli jubileuszu 25-lecia kariery solowej. Zapytałem wtedy Andrzeja Piasecznego, czy widzi się na scenie, jak obchodzi 50-lecie.
0: Mówiąc prawdę, to zawsze w głowie miałem jakiś ogranicznik wiekowy, może nie wiem, czy wiekowy. No w każdym razie zawsze myślałem o tym, że to nie jest tak, że ja powinienem koniecznie chcieć zawsze śpiewać. I to nie jest tak, że zawsze powinienem występować na scenie. Chcieć. Wiadomo, że zwykle tak jest z opiniami, z naszymi opiniami o nas samych, że kiedy brniemy dalej w czas, to one troszeczkę się zmieniają, albo te okresy, które sobie wyznaczamy jako moment większej albo mniejszej aktywności, przesuwają się po prostu, więc ze mną z całą pewnością też tak jest, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że właściwie przez co powinien być tak naprawdę wyznaczony ten moment, pokazanie gdzieś tam w przyszłości tej chwili, kiedy trzeba byłoby odrobinę zwolnić. No po pierwsze, nie jest to własne chcieństwo, ale chęć publiczności do spotykania nas. I no musimy bacznie obserwować, czy naprawdę ludzie potrzebują nas jeszcze, czy nie. Wiadomo, że my sami w jakimś sensie determinujemy tę potrzebę, bo proponujemy nowe piosenki, proponujemy nowe płyty, więc tym zachęcamy ludzi. Pozwólcie Państwo, że te decyzje co dalej odłożymy na przyszłość.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o polski show biznes. Początki w zespole Mafia, niezwykła płyta nagrana z Robertem Chojnackim, kariera solowa, która trwa już kilka dekad i co niektórzy pamiętają do dzisiaj. Jedna z najdłuższych ról, jeżeli chodzi o polskie seriale. Bo w końcu Andrzej Piaseczny w rolę Kacpra Złotopolskiego wcielał się dobrych kilkanaście lat.
2: Moja przygoda z serialem, z filmem, no była genialna, była świetna, bo przecież poznałem tam ludzi, którzy byli albo dalej są świetnymi aktorami. I to naprawdę nie zdarza się często, że można mieć za sobą taką przygodę, która w takie przyjaźnie wręcz nawet obfituje i powoduje takie wspomnienia gdzieś tam po latach. No bo przecież poznałem naprawdę genialnych ludzi. Natomiast ja sam nie... Ja mam świadomość absolutną tego, chodząc do kina i oglądając czasem polskie filmy, że jest tak duża obfitość utalentowanych młodych aktorów, którzy powinni mieć zajęcie, że ja się tam pchał nie będę. Nie mówię, że mnie to nie interesuje. Pewnie jakoś gdzieś tam z tyłu głowy miałbym takie chęci, natomiast nie, to musiałby ktoś we mnie zobaczyć jakiś potencjał. Natomiast ja mam co robić w życiu i naprawdę nagrywanie, granie koncertów, podróżowanie to jest dla mnie pasja pierwszego kalibru, pierwszej wody i nigdy bym o sobie nie powiedział, że jestem aktorem. Nie jestem aktorem, byłem aktorem, amatorem, no a dzisiaj robię coś zupełnie innego.

0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kariera solowa, która trwa już kilka dekad, z sukcesami, bo przecież Andrzej Piaseczny ma na swoim koncie mnóstwo nominacji, nagród i statuetek. Między innymi statuetkę Gentlemana, którą zdobył w 2010 roku. Co się czuje, zostając dżentelmenem?
1: Poczułem, że to jest może ten moment, kiedy powinienem zacząć być dżentelmenem. Bo nagrody czasem nas stymulują. Myślę sobie, że zresztą, to tak jest, że przechodzimy różne etapy w życiu i z całą pewnością ja takie etapy też przechodziłem w bardzo różny sposób. I buńczuczności, i gdzieś tam takiego domagania się, walki o własną pozycję, niewiary w siebie, noszenia głowy na poziomie chodnika niemalże z tej niewiary. Później uczyłem się gdzieś tam być sobą i czerpać z tego przyjemność. I wreszcie pomyślałem sobie, że może tak, może ten moment, w którym dostałem tego rodzaju statuetkę, może powinien być bardziej sygnałem dla mnie do tego, że nadszedł czas pewnej dojrzałości, bo być gentlemanem to znaczy być człowiekiem dojrzałym. Żaden chłystek, żaden chłopaczek, żaden młodzieniec czy młodzieniaszek nie będzie gentlemanem. Może tylko starać się zachowywać w dobry sposób, ale żeby być prawdziwie gentlemanem, trzeba mieć nie tyle trochę wieku na karku, co pewną sumę doświadczeń, które ja chyba dzisiaj już mam i myślę sobie, że czas najwyższy to był na to, żeby zdecydować, że rzeczywistość wokół siebie potrafi być piękna, przyjemna i uśmiechnięta, co wcale nie znaczy, że na wszystko się trzeba zgadzać i wszystko trzeba, nie wiem, przyklepywać, nie zauważać czegoś, co dzieje się źle, albo co powinniśmy poprawić, albo co ktoś inny powinien poprawić. Myślę sobie, że być gentlemanem to znaczy umieć zachować się zawsze w taki sposób i powiedzieć różne rzeczy zawsze w taki sposób, żeby dokonując pewnych zmian ma być przyjemnym człowiekiem.
0: No, ponieważ jesteśmy dżentelmenami, chociaż ja statuetki nie mam, to pewnie o pieniądzach rozmawiać nie będziemy. Chociaż zwyczajowo zadaję artystom pytanie, czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze?
1: Na samochód oczywiście. No nie wiem, czy każdy facet by tak zrobił, ale ja tutaj w tym przypadku jestem klasycznym przykładem. A byłem wtedy na pewno, bo to przecież było już mnóstwo czasu temu. Chciałem mieć dobry, fajny, szybki samochód, który zaraz później rozbiłem.
0: Andrzej Piaseczny, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponieważ kariera z sukcesami trwa już kilkadziesiąt lat, pewnie za niedługo dopiszemy kolejny odcinek naszej opowieści.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artystka, która od kilku dekad jest obecna w showbiznesie, co ciekawe unikając portali plotkarskich i jakichkolwiek skandali. Jak to jest możliwe, o tym za moment porozmawiamy z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Ale jak się przekonacie, tworzy muzykę nie tylko zespołowa.

0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam. I chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
0: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
0: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99, nawet trochę ponad 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
0: I to było 5 chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, było sporo tych nominacji. Aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. No okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie, a wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
0: Mm-hmm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów jakieś pirety.
1: Bardzo możliwe, to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
0: Boże, co za czasy.
1: Odrobne.
0: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Mhm. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo

0: napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przesłuchać jej w całości. I dlatego na przykład winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no, nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no, co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
1: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio

0: przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których no, normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo pominąć, tak? I one tak wchodziły, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
1: Absolutnie tak.
0: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
1: Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzeby zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę, twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, no, więc tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, no i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, tak, żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać, no.
0: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
1: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ po tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek. Ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych, i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego, i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi, i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
0: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
1: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była z zespołem Hej, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło? Nie wiem. Nie wiem.
0: Widzę cię na castingu, po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Mogłoby tak właśnie o to chodzi. Słuchaj, 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
1: 95, dokładnie
0: to,
1: tak.
0: To ile to mamy
1: ja
0: lat?
1: Ja trochę w to nie wierzę. No, ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam. Zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy no, dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam nic takiego ze sobą.
0: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez trzy ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po trzech dekadach, czy nie?
1: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy, tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów, właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu mówię się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy, więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
0: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
1: Tak.
0: O.
1: W ogóle ja się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych hesem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła no, później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
0: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któryś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
1: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku, aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no, lubię fizyczną płytę i kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejny winyl, kto wie.
0: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
1: Mhm. Tak jak
0: kto
1: powiedziałam,
0: był ostatnio?
1: Tak. jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dydułą pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na której również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii, z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie i tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo coś, czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szerokie spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
0: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik, proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
1: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż to naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą, a są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki ten, zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz. Robię tak jak chcę, a później na drugi dzień tam wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby no, zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
0: Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
1: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
0: A pod pseudonimem?
1: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś, myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
0: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście do pracy, czy nie?
1: Nie zaprzęgnęliśmy. Uczestniczyłam, znaczy obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć nam na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. I to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy najprostszych rzeczy, na których myśmy się chowali, które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
0: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
1: Dobrze, oczywiście.
0: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
1: No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż oczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni, najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o Muzykę to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje. Myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
0: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro. Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
1: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów i są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, to znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy, ale są niektóre tak bardzo osobiste, tak bardzo wydumane, przemyślane i takie dziwne i pojechane, że chyba bym się nie do końca z tym utożsamiała, ale być może kilka z nich ujrzy światło dzienne w innej formie.
0: Słuchaj, im więcej osób będzie o to pytać, tym szybciej dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje.
1: Jeżeli jeszcze ty zapytałeś, to rzeczywiście pomyślę o tym.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie i cóż, do następnego spotkania naszego.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę, pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje.